Bass Master to your mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix mix